0: skończyć.
1: Yes.
0: Na górę stać się.
1: Yes.
0: Że nim kończy.
1: Yes.
0: I sen mam. After them they leave to go. I get the final bow. Just upon yes.
2: Oh no.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.